Štúdio starej hudby v Montreale a Christopher Jackson uviedli elégiu Nicolasa Humberta. Zo záznamu z marca roku 2000 teraz zaznie návrat Lemminkainena z rovnomennej suity Jeana Sibelia. Hrá Filharmónia BBC, diriguje Jan Pascal Tortelier.